0: Myślałem, że to nie tam przez ten.
1: Trochę.
2: To jest jeszcze na niego kapel na co ty dajcie, co ty ciągniesz.
1: Nie starałem się, może kapel nie ciepło?
0: Z 34, jak to stało?